jest Moje Radio 24. Twój głos, twoja muzyka.

0: Nowe Pytanie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Moje Radio 24.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Radio 24.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: swoim cieple.
1: Reklama.
0: Media ukraińskie informują o córce Katieriny Tichonowej i Igora Zełenskiego. Dziewczynka ma na imię Elsa i urodziła się w grudniu 2017 roku. Kreml nie skomentował oficjalnie doniesień dotyczących istnienia dzieci Putina ani wnuczki Elsy. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował o podjęcie debaty na temat odpowiedzialnego dostępu do broni w Polsce. Podczas otwarcia strzelnicy w Bogutach-Piankach prezydent wskazał, że Polska na tle Unii Europejskiej pozostaje w tej kwestii na samym końcu. Nawrocki zaznaczył, że w Polsce około 1% obywateli ma dostęp do broni i potrafi się nią posługiwać, co jest odsetkiem znacznie niższym niż w Czechach, Austrii, Finlandii czy Szwajcarii. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy deszczowe warunki. Na północy, w Gdańsku temperatura wynosi 11 stopni przy lekkim deszczu, natomiast w Szczecinie jest 9 stopni i występuje intensywny opad. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Suwałkach, termometry wskazują 12 stopni. Warunki są chłodniejsze na południu i zachodzie. We Wrocławiu odnotowano 5 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach, natomiast w Krakowie i Rzeszowie temperatura wynosi 7 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1021 hektopaskali.

Minęła 6, moje Radio 24. Jeśli nas słuchasz, to znaczy, że miałeś powód. Prawdopodobnie obowiązki, praca, a może poranny sobotni jogging. W każdym razie, czego nie planujecie, niech moje Radio 24 brzmi w waszych słuchawkach. Ja zostaję z wami do godziny 10, nie do 20, do 10. Maciek Chorzowski, zapraszam.

0: Pamiętaj mnie.
1: Całkiem fajne niektóre numery w moje Radio 24, bezczelnie to przyznam, ale jest też taki jeden, którego każdy nienawidzi i każdy go ma. To jest ta melodyjka albo piosenka ustawiona jako dźwięk budzika. Mam nadzieję, że następna, którą wybiorę, nie będzie właśnie tą u was. Zobaczymy. To jest moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Zabrze Północ a węzłem Zabrze Zachód w kierunku Gliwic i Łódź występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Bielsko-Biała przy Będza lokalnie wyłączony jest pas awaryjny lub prawy lub lewy pas ruchu. Na autostradzie A4 w rejonie granicy państwa w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę w związku z prowadzoną kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe pytanie. W moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

może być całkiem przyjemny. Od czego to zależy? Ano od nas, moi drodzy, to zależy. Wciśnij na chwilę hamulec, odstaw pośpiech na bok, spróbuj się odprężyć. To bardzo dobrze robi na głowę i na sam.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie i Poznaniu odnotowujemy 9 stopni. W Warszawie termometry wskazują na 12 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 7 stopni. Najniższe odczyty zarejestrowano we Wrocławiu, gdzie termometry pokazują 5 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Z kolei na wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Dzień dobry. Oto najważniejsze informacje z serwisu Moje Radio 24. Były prezydent Kosowa został skazany na 25 lat więzienia za popełnienie zbrodni wojennych.

Kandydujący postulują także o zapewnienie pomocy finansowej i opłacenie usług kancelarii prawnych przez rząd. W wiadomościach zagranicznych 14 amerykańskich senatorów zaapelowało o zmianę decyzji Donalda Trumpa dotyczącej zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20. Senatorowie podkreślili, że prezydent Rosji oraz inni członkowie rosyjskiej delegacji są objęci sankcjami amerykańskimi w związku z działaniami zagrażającymi bezpieczeństwu narodowemu. Mimo tych zastrzeżeń sekretarz stanu Marco Rubio poinformował o zaproszeniu Putina na szczyt G20 i wyraził nadzieję, że prezydent Rosji przyjmie to zaproszenie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i umiarkowanym wietrze. Na zachodzie kraju, w Szczecinie oraz Wrocławiu, pada intensywnie, a termometry wskazują odpowiednio 8 i 7 stopni Celsjusza. W Warszawie odnotowano 12 stopni Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 7 stopni Celsjusza. Najniższą temperaturę w raportowanych miejscowościach odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie termometry wskazują 6 stopni Celsjusza.

7 rano, sobota, może pora na śniadanie. Jak tam weekendowe plany u was? Będziemy wycieczkować, czy też raczej kanapować i Netflixować? Podzielcie się na naszym profilu na Facebooku.

Nic tak nie poprawia humoru rano, jak zapach świeżych bułek. A jak ktoś te bułki jeszcze wam z rana przyniesie, a jak ktoś wam z tych bułek zrobi jeszcze kanapki, to choćbyś głodny nie był, człowieku, to i tak zjesz. Wielki szacunek dla tych, którym chce się takie przysługi swoim domownikom

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Kopytkowo w Warlubie trwają prace remontowe na nitce prawej w kierunku Łodzi. Ruch został przełożony na przeciwległą jezdnię. Na drodze ekspresowej S7 na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta między węzłami Żukowo a Gdańsk Południe trwają prace budowlane. Kierowcy muszą liczyć się z naprzemiennymi zwężeniami jezdni i zachować szczególną ostrożność. Na autostradzie A18 na odcinku węzeł Golnice, węzeł Krzyżowa wprowadzono ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę w związku z zamknięciem stacji paliw Lipiany w kierunku Wrocław. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Kościelowe startują o 23:00. Muzyka na noc, na myśli, no i na... sam wiesz na co. Do pierwszej w nocy w każdym razie. Lecimy razem.

Albo tak człowiek wstanie rano, popatrzy na ścianę i tak siedzi 3 minuty, 4 minuty, 5 minut, aż sobie wreszcie przypomni, kim jest, gdzie jest i co ma dzisiaj do roboty. Oby wasze wszystkie plany zostały dzisiaj zrealizowane, a norma przekroczona o 150%. Pomoże muzyka w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy kraju, w Gdańsku, temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. Natomiast w Szczecinie odnotowano 8 stopni i intensywne opady. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometr pokazuje 12 stopni, podczas gdy w Gorzowie jest chłodniej 6 stopni. 6 stopni. Na południu Polski, w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie, temperatura oscyluje wokół 7 stopni Celsjusza przy deszczu lub lekkich opadach. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stare piece z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Były prezydent Kosowa został skazany na 25 lat więzienia za zbrodnie wojenne. Wyrok wydany przez specjalną izbę sądową w Hadze wywołał natychmiastowe protesty w stolicy kraju. Manifestanci domagają się ograniczenia kompetencji sądu oraz wsparcia dla byłych przywódców rebeliantów, w tym opłacenia ich kosztów prawnych przez rząd. Oprócz byłego prezydenta skazały zostały trzy inne osoby. W Stanach Zjednoczonych 14 senatorów zaapelowało o zmianę decyzji Donalda Trumpa dotyczącej zaproszenia Władimira

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie utrzymują się opady deszczu. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 8 do 10 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują od 8 do 12 stopni. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, jest chłodniej. Temperatura wynosi 6 stopni Celsjusza. Wschodnia część kraju, w tym Suwałki i Rzeszów, notuje temperatury od 7 do 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskale.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Opole Południe do węzła Krapkowice w kierunku Katowic, utrudnienia w ruchu spowodowane są myciem elementów mostu. Zajęty jest prawy pas ruchu, a prędkość ograniczona jest do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S7 przy węźle Przyborowice, ze względu na prace budowlane, zamknięta jest łącznica wyjazdowa w kierunku Warszawy. Na drodze krajowej K27 w miejscowości Przewóz kontrola graniczna spowodowała zwężenie jezdni oraz wprowadzenie zakazu wyprzedzania. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

A widzieliście te rodziny w reklamach, takie bardzo ładne, podkolorowane troszeczkę, śniadanie, rozmowy. Kto ma na to czas? 19 potraw na stole, kawa w 5 wariantach i trochę lipa. Przynajmniej dla mnie. Lipy nie ma. Moje Radio 24.

0: novi temelja ziga. Strta ješ pod palona. I strta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Czasami pozwalam sobie na taki komfort, wręcz niesamowite uczucie, kiedy wyjeżdżam z domu na tyle wcześnie, że wiem, że będę za wcześnie. I mogę sobie na przykład posiedzieć w aucie, za czym z niego wysiądę, posłuchać muzyki, odprężyć się. Polecam spróbować, naprawdę warto.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze i lekkim deszczu. W Szczecinie odnotowano 8 stopni oraz intensywne opady. W Warszawie i Suwałkach termometry wskazują 12 stopni. Na południu kraju, we Wrocławiu i Krakowie, temperatura wynosi 6 stopni Celsjusza. W Gorzu i Rzeszowie odnotowano 7 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskali.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W sprawie interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka pojawiły się nowe oświadczenia oraz wypowiedzi rodziców dotyczące ostatnich wydarzeń. Monika Horna-Cieślak utrzymuje, że podejmowane działania wynikały z obawy o bezpieczeństwo dzieci, jednak matka dzieci zaprzecza tej relacji. Do prokuratury krajowej wpłynęło już oficjalne zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Rzeczniczkę Praw Dziecka. Kolejny temat dotyczy inwestycji wymagających ogromnych zasobów prądu i wody. Polacy wyrażają coraz większy niepokój wobec tych projektów, podczas gdy zagraniczne media komentują plany Polski, zwracając szczególną uwagę na strefy śmierci powstałe na granicy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymuje się opad deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 9 do 10 stopni Celsjusza.

Moje Radio 24, minęła godzina 9. Słuchacie jeszcze przez godzinę podwójnego espresso. Myślę, że już po kawie i po śniadaniu. Jak tam weekendowe plany? Co będziecie dzisiaj robić? Podzielcie się z nami waszymi propozycjami. Zapraszamy na Facebooka.

A jak ktoś lubi płatki śniadaniowe, to pewnie jest w jednej z dwóch grup. Albo najpierw mleko, albo najpierw płatki. W której grupie jesteś ty? Powiedz nam o tym na Facebooku Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Opole Południe do węzła Krapkowice w kierunku Katowic, utrudnienia w ruchu spowodowane są myciem elementów mostu. Zajęty jest prawy pas ruchu, a prędkość ograniczona jest do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S7 przy węźle Przyborowice, ze względu na prace budowlane, zamknięta jest łącznica wyjazdowa w kierunku Warszawy. Na drodze krajowej K27 w miejscowości Przewóz kontrola graniczna spowodowała zwężenie jezdni oraz wprowadzenie zakazu wyprzedzania. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe Granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

z 20 okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

W której grupie jesteście? Raczej ciepłe śniadanie, czy raczej takie cokolwiek na zimno? Mnie się zdarza tak i tak, a prawda jest po środku. Pewnie dyktuje to fakt, ile mamy czasu z samego rana, a tego jak zawsze za mało.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski utrzymuje się lekki deszcz przy słabym wietrze. W Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. W Warszawie i Krakowie odnotowujemy 12 stopni, natomiast w Rzeszowie termometr pokazuje 13 stopni. Najniższa temperatura odnotowana jest w Gorzowie, gdzie jest 8 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

wystąpienia surowej zimy. W sprawie interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka pojawiły się nowe oświadczenia oraz wypowiedzi rodziców. Monika Horna-Cieślak utrzymuje, że podjęte działania wynikały z obawy o bezpieczeństwo dzieci, natomiast matka dzieci zaprzecza tej relacji. Do prokuratury krajowej wpłynęło już zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Rzeczniczkę Praw Dziecka. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski utrzymuje się lekki deszcz przy słabym wietrze. W Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. W Warszawie i Krakowie odnotowujemy 12 stopni, natomiast w Rzeszowie termometr pokazuje 13 stopni. Najniższa temperatura odnotowana jest w Gorzowie, gdzie jest 8 stopni Celsjusza.

Sobota 10, moje radio 24. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się włączyć i że możemy wam towarzyszyć. Zachęcam, żebyście zostali z nami.

wbijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz kawałek. Powtórzę, 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.

kawa, płynny spokój w kubku, który sprawia, że reszta ludzkości staje się jako tako znośna. Jeśli macie swoją ulubioną kawiarnię, to zazdroszczę. Ja dzisiaj mam spotkanie z ekspresem, który wciąż potrzebuje odkamienienia. Życie to sztuka wyboru. Słuchajmy dalej. Moje Radio 24.

Muzyka, historie i klimat. Wszystko w jednym miejscu. Odwiedź moje radio24.pl. Zobacz, jak wygląda nasza ramówka i wybierz coś dla siebie. Zapraszam serdecznie.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowsze wiadomości. Warszawa zmaga się z coraz większą populacją dzików, co skutkuje znaczącym wzrostem liczby interwencji służb miejskich. Na Podkarpaciu doszło do niebezpiecznej sytuacji, w której niedźwiedź atakował ludzi, goniąc ich przez 300 metrów. Z kolei w Tatrach internauci podzielili się nagraniem wyjątkowego widowiska. Tańczący pojedynek dwóch niedźwiedzi stał się prawdziwym hitem w mediach społecznościowych. W wiadomościach międzynarodowych. Rosyjskie siły przygotowują szczegółowy plan zimowych ataków na Ukrainę, koncentrując się na obiektach infrastruktury krytycznej, takich jak elektrownie i ciepłownie. Według eksperta Olega Żdanowa głównym priorytetem armii rosyjskiej będzie odcięcie dostaw wody dla mieszkańców ukraińskich miast. Skuteczność tych działań zależy bezpośrednio od warunków pogodowych, jednak powtarzające się ataki mogą doprowadzić do poważnego kryzysu humanitarnego w przypadku wystąpienia surowej zimy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z opadami deszczu. Na północy i zachodzie, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce oraz na południu, w tym w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, odnotowujemy temperatury od 11 do 12 stopni przy słabym wietrze. Najcieplej jest obecnie w okolicach Rzeszowa, gdzie termometry wskazują 13 stopni Celsjusza. W Suwałkach występuje intensywniejszy opad deszczu i umiarkowany wiatr. Natomiast w Gorzowie odnotowano najniższą temperaturę, wynoszącą 8 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1023 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: W rejonie Kasprowego Wierchu prognozowane jest znaczne ocieplenie, które może wpłynąć na warunki w górach. TOPR ostrzega przed ryzykiem lawin oraz zaleca unikanie wycieczek powyżej poziomu schronisk. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ogłasza ostrzeżeń meteorologicznych na sobotę, jednak wprowadzono alert hydrologiczny dla województwa warmińsko-mazurskiego. Temperatura w wielu regionach ma wynosić kilkanaście stopni, przy czym najcieplej będzie na ziemi lubuskiej oraz Dolnym Śląsku. W nocy spodziewane są lokalne mgły utrudniające widoczność, szczególnie w północnej części kraju i w rejonach podgórskich. Podczas ćwiczeń na poligonie w Adazi na Łotwie czterech włoskich żołnierzy zostało rannych na skutek ostrzału przez kolegów innego pojazdu. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w Rydze, gdzie jeden z nich ma poważniejszy stan, ale życie żadnego nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoski kontyngent na Łotwie liczy 300 żołnierzy biorących udział w wielonarodowej misji wysuniętych sił lądowych NATO, w skład której wchodzą między innymi bersalierzy i saperzy z różnych brygad. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Warszawie, Poznaniu oraz wzdłuż wybrzeża w Gdańsku i Szczecinie termometry wskazują 13 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie, odnotowano najwyższą temperaturę wynoszącą 15 stopni. W Suwałkach deszcz pada intensywniej, natomiast w Gorzowie temperatura jest nieco niższa i wynosi 11 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali.

0: w 2 minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze? To 2 minuty.

0: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
1: Dzień dobry, chciałbym piosenkę dla Macieja Jędrzyski, Doder, nie daj się. Dziękuję. Trzymaj się, mordo.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Dzień dobry. Oto najnowsze doniesienia w serwisie informacyjnym Moje Radio 24. Iran zaproponował Stanom Zjednoczonym 7-dniowe zawieszenie walk oraz zniesienie blokady cieśniny Ormuz. Propozycja ta zawierała również deklarację gotowości do podjęcia rozmów dotyczących programu nuklearnego. Donald Trump odrzucił jednak tę propozycję, utrzymując dotychczasową politykę presji ekonomicznej na Iran. Wewnątrz irańskiego aparatu władzy panują wyraźne podziały. Delegacja w Katarze podkreślała konieczność zakończenia konfliktu z powodu trudnej sytuacji gospodarczej państwa. Natomiast Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej opowiada się za kontynuowaniem walki i sprzeciwia nowym ustaleniom. W Stanach Zjednoczonych dominuje przekonanie, że obecne ograniczenie napięcia jest związane z zbliżającymi się w listopadzie wyborami do Kongresu i może zostać zakończone nową ofensywą po zakończeniu głosowania. Na granicach Polski i Litwy trwają intensywne działania zbrojne oraz logistyczne prowadzone na terytorium Białorusi we współpracy z Rosją. W obwodzie grodzieńskim realizowana jest rozbudowa i modernizacja bazy lotniczej, która ma służyć siłom powietrznym obu państw. Przeprowadzono również pełnowymiarową mobilizację jednostki wojskowej w tym rejonie w celu zweryfikowania gotowości bojowej. Analizy wskazują, że Białoruś może odegrać kluczową rolę w przypadku ewentualnej operacji skierowanej przeciwko siłom NATO. To były najważniejsze informacje.

pomocne informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski utrzymuje się deszczowa aura. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 14 do 15 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej i południowej części kraju, w tym w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują wartości między 14 a 15 stopniami. Najwyższa temperatura odnotowana została we Wrocławiu i wynosi 16 stopni Celsjusza. W Suwałkach występuje intensywniejszy opad deszczu przy temperaturze 13 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi obecnie 1023 hektopaskale.

Minęła 13, także w sobotę weekendowa odsłona waszych pozdrowień. Przejmijcie tą antenę, wystarczy zadzwonić 22 602 0068, wybrać sobie piosenkę, dołączyć dedykację, a ja już postaram się, żeby szybciutko znalazła się między innymi piosenkami w moje Radio 24. 22

Nie musisz być gwiazdą, żeby wejść na antenę. Wystarczy, że trafisz w numer 22 602 00 68. Resztę zrobi magia albo przypadek. 22 602 00 68.

0: szczęścia.
1: Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
0: Ale
1: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, pożywam.

Jeśli utknąłeś w korku albo po prostu masz ochotę kogoś zaskoczyć, nasz numer telefonu to najlepszy lek na nudę. 22 602 0068. Zamów piosenkę, powiedz coś miłego do mikrofonu, a my to puścimy w świat. Nie wstydź się. 22 602 0068.

Moje Radio 24 to nie tylko playlista, to miks dźwięku, słowa i ludzi. Czasem się zgadzamy, a czasem nie. Ale to właśnie sprawia, że jest ciekawie, bo radio bez emocji to tylko tło. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

goodbye. O 11:00 od poniedziałku do niedzieli cofamy się do najlepszych lat muzyki. Same klasyczne hity jeden za drugim. Koniecznie włącz i posłuchaj.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Sytuacja na arenie międzynarodowej dostarcza istotnych doniesień w obszarze polityki oraz handlu globalnego. Angela Merkel wyraża niepokój wynikający z konsekwencji własnych decyzji politycznych. Sytuację komplikuje działalność Szemrany Wenezuelczyka, ściganego za wielkie oszustwa, który miałby realizować zadania na żądanie Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie Chiny umacniają swoją pozycję rynkową, kontrolując ceny ropy poprzez skomplikowane działania handlowe. W relacjach między Iranem a Stanami Zjednoczonymi pojawiła się istotna propozycja dyplomatyczna. Teheran zaproponował 7-dniowe zawieszenie walk oraz zniesienie blokady cieśniny Ormuz, deklarując jednocześnie gotowość do rozmów na temat programu nuklearnego. Donald Trump odrzucił jednak tę propozycję, zdecydowanie utrzymując presję ekonomiczną na Iran. Wewnątrz kraju trwają obecnie spory wewnętrzne, podczas gdy delegacja przygotowana do negocjacji podkreśla krytyczną sytuację gospodarczą państwa i dąży do porozumienia. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej opowiada się za kontynuowaniem działań militarnych. W Stanach Zjednoczonych dominuje przekonanie, że obecne wyciszenie napięcia wynika z zbliżających się wyborów do Kongresu w listopadzie i może zostać przerwane przez nową ofensywę po zakończeniu głosowań. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Podobne warunki panują w Krakowie i Wrocławiu, gdzie termometry wskazują od 17 do 18 stopni Celsjusza. W Warszawie odnotowano 15 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, opady są znacznie intensywniejsze przy temperaturze 13 stopni. W Rzeszowie i Gorzowie temperatura wynosi 16 i 17 stopni Celsjusza przy słabszym wietrze. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1023 hektopaskale.

Minęła 14, słuchasz Moje Radio 24. Zachęcam do dodzwonienia się pod numer 22 602 0068, nagrania dedykacji i zrobienia komuś bardzo miłej niespodzianki tą sobą.

U nas o 11:00 czas na klasykę. Lecą numery, które zna każdy i które zawsze działają. Koniecznie włącz o 11:00. Od poniedziałku do niedzieli. Zostań z nami. Moje Radio 24. Ja się staram.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Schody zamiast windy. Taka rada dla zdrowia. Tylko nikt nie wspomniał, że po tych schodach trzeba potem jeszcze wejść, a nie tylko o nich myśleć. Jak tam wasze postanowienia bycia fit? Bo moje utknęło gdzieś między kanapą a lodówką.

Dobre słowo wraca, zwłaszcza w moje Radio 24. Twój numer do muzycznych życzeń to 22 602 0068. Prosta sprawa, dzwonisz, mówisz co gramy, a my robimy resztę. 22 602 0068. Twój głos, twoja muzyka.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Masz kogoś do pozdrowienia, a może po prostu wkurza cię to, co leci w tradycyjnych stacjach? Wejdź na moje radio24.pl, znajdź swój ulubiony kawałek w naszej wyszukiwarce, dopisz kilka słów od siebie i czekaj na swój slot. Gramy wasze requesty codziennie od 13 do 16.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sąd rejonowy w Bolesławcu nakazał 3-miesięczny areszt dla 33-latka oskarżonego o usiłowanie zabójstwa oraz napad na funkcjonariusza policji. Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji w Kraśniku Górnym podczas policyjnej interwencji wobec mężczyzny podejrzanego o kradzież, w wyniku której jeden z funkcjonariuszy został postrzelany. Podejrzany był wcześniej wielokrotnie karany za granicą, między innymi w Niemczech, za przestępstwa związane z nielegalnym obrotem bronią. W wiadomościach międzynarodowych pojawiają się doniesienia o poważnych obawach Angeli Merkel oraz działaniach Wenezuelczyka ściganego za szerokie oszustwa, który podejmuje działania na zlecenie Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie cena ropy jest kształtowana przez zagadkową grę Chin na rynkach surowców energetycznych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski doświadcza obecnie opadów deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 17 do 19 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 15 i 17 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie oraz Rzeszowie, temperatura oscyluje między 17 a 18 stopniami Celsjusza. Najbardziej intensywne opady deszczu odnotowano w Suwałkach, gdzie temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza.

Moje Radio 24 każdy dzień ma swój rytm. Od klasyki o 11 po nocne pościelowe o 23. Zajrzyj na naszą stronę www.mojeradio24.pl. Sprawdź naszą ramówkę i zostań na dłużej.

0: śpiesz swoją piosenkę.
1: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
2: Zadzwoń 22 602 0068.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
2: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

muzyka ma jedną fajną cechę. Chyba zgodzicie się ze mną, że trafia tam, gdzie słowa nie zawsze dają radę. I dlatego czasami jeden numer mówi więcej niż cała rozmowa. I my takich numerów szukamy i śmiem twierdzić, że znaleźliśmy całkiem wiele. Zostań z Moje Radio 24.

Masz dość przypadkowej muzyki w ciągu dnia? Weź sprawy w swoje ręce. Od 13 do 16 w moim Radiu 24 gramy to, co sami zlecicie przez naszą stronę. Czysty wybór, szybkie wyszukiwanie i miejsce na twoje pozdrowienia. Sprawdź to już teraz na mojeradio24.pl.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Ach, urlop minął szybciej niż weekend, a do następnego zostało jakieś 350 dni. Spokojnie, nie panikuj. Zamiast udawać, że bardzo intensywnie pracujesz w arkuszu kalkulacyjnym, wejdź na naszą stronę www i zamów sobie kawałek, który przypomni ci o wakacjach. Od 13 do 16. Robimy tu opcję all inclusive na życzenie.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Nocny atak dronów spowodował pożar rafinerii w Ilsku, zaopatrującej okupowane przez Rosję tereny Ukrainy. Atak objął obiekty przemysłowe oraz budynki mieszkalne w obwodzie rostowskim. W kraju krasnodarskim trafiono dwa przedsiębiorstwa. Według raportów lokalnych władz trzy osoby zginęły, a dwie zostały ranne. Podczas rosyjskich nalotów w Zaporożu śmierć poniosły dwie kobiety, natomiast w Kijowie jedna osoba została ranna. W innej sprawie sąd zdecydował o trzymaniu Ihora M. w tymczasowym areszcie przez 3 miesiące w warunkach szpitalnych z powodu ataku na teren opactwa w Jarosławiu. W wyniku tego zdarzenia zginął duchowny, a 4 osoby odniosły rany. Podejrzany przebywa obecnie w placówce medycznej o charakterze psychiatrycznym i nie może zostać przesłuchany. O jego dalszym losie zdecydują lekarze-psychiatrzy. Ambasador Ukrainy poinformował, że konsul skontaktował się z matką podejrzanego i wyraził ubolewanie w związku z tym zdarzeniem. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie umiarkowane temperatury oraz opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 18 i 19 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Poznaniu i Warszawie, odnotowujemy temperatury od 15 do 19 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, utrzymuje się około 18-19 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki z temperaturą 20 stopni zarejestrowano we Wrocławiu. Wyjątkiem jest Suwałki, gdzie deszcz pada intensywniej przy 14 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1023 hektopaskale.

0: 24.
1: Po 16 w moje Radio 24 robimy wszystko, żeby umilić wam czas powrotu do domu lub wyjazdu w dalszą podróż. Jeśli jesteście w aucie, pamiętajcie, żeby moje Radio 24 pozostało z wami.

Jeszcze jeden mail, jeszcze jedno zadanie i już kończę. Znasz to? No my też doskonale to znamy. Dlatego dorzucimy ci coś, co przynajmniej brzmi lepiej niż twoja lista dzisiejszych obowiązków. Zostań z Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód, zamknięto lewą jezdnię w kierunku Berlina. Ruch przełożono dwukierunkowo po jednym pasie na jezdnię prawą. Obowiązuje ograniczenie prędkości. Na drodze ekspresowej S3, na odcinku między węzłem Kliniska a węzłem Rzęśnica, remont nawierzchni powoduje zwężenie z pasa szybkiego do pasa wolnego. Na drodze krajowej 74 na odcinku Janów Lubelski Zamość obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

kościelowe. Noc, muzyka i trochę emocji. Zapraszam, startujemy o 23, a kończymy o 1 w nocy. Włącz koniecznie i pozwól się zrelaksować.

Zatrzymaj się na chwilę, serio. Nie skroluj, nie przełączaj, posłuchaj jednego kawałka do końca. Zobaczysz, że robi to różnicę. Małą, ale realną.

0: życiowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W miejscowości Kościerzyna doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód przygniótł 3-letnie dziecko w garażu. Rodzina podjęła próbę reanimacji dziecka wyciągniętego spod pojazdu, jednak mimo starań nie udało się uratować życia małoletniego. Prokuratura prowadzi obecnie czynności mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia. W wiadomościach zagranicznych Pentagon zaktualizował liczbę rannych amerykańskich żołnierzy zaangażowanych w konflikt z Iranem. Liczba poszkodowanych wzrosła o 37 osób, osiągając łącznie 861. Zmiana dotyczy 29 marynarzy oraz 8 żołnierzy Korpusu Marines. Brak szczegółowych informacji na temat skali urazów i lokalizacji wywołał kontrowersje dotyczące transparentności działań wojskowych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku i Poznaniu temperatura wynosi 19 stopni, natomiast we Wrocławiu termometr pokazuje 21 stopni. Na południu kraju, w Krakowie, odnotowujemy 19 stopni. W Warszawie panuje nieco chłodniejsza aura. Jest 16 stopni. Najbardziej intensywne opady deszczu zarejestrowano w Suwałkach, gdzie temperatura wynosi 15 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali.

17. sobota, można by powiedzieć, że pora odpalić Netflix i zrobić ten słynny Netflix and chill. Jeżeli natomiast nie chcecie ślęczeć przed telewizorem, bo jest tam coś do roboty, radio sprawdzi się doskonale w tle.

Technologia zmienia się szybciej niż pogoda. Nowe aplikacje, nowe funkcje, nowe wszystko, a jedna rzecz się nie zmienia. Dobra muzyka dalej działa. Nieważne, czy leci z radia, telefonu, czy starego głośnika. Jeśli wpada w ucho, to robi klimat. I my w moje Radio 24 ten klimat właśnie dla Ciebie gotujemy.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 między węzłem Szczecin Zachód a węzłem Radziszewo w obu kierunkach trwa przebudowa układu drogowego. Ruch jest przekierowany na drogę objazdową, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S5 między węzłem Kliniczno a węzłem Widawa po lewej stronie jezdni trwają prace przy usuwaniu graffiti. Na autostradzie A4 w rejonie Bolesławca, w obu kierunkach w stronę Wrocławia, prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę z powodu uszkodzonych płyt betonowych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Nie musisz wcale być idealny. Nie musisz mieć planu na wszystko. Wystarczy, że jesteś, a reszta jakoś się ułoży. A my w międzyczasie coś dobrego zagramy. To jest Moje Radio 24.

Jeśli lubisz wieczorny klimat, 23 jest twoja. Pościelowe, muzyka do słuchania, do czucia i jeszcze do czegoś, co czasami też się kończy na nia. Zostaniesz z nami.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W miejscowości Kościerzyna doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód przygniótł 3-letnie dziecko w garażu. Rodzina podjęła próbę reanimacji dziecka wyciągniętego spod pojazdu, jednak mimo starań nie udało się uratować życia małoletniego. Prokuratura prowadzi obecnie czynności mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia. W wiadomościach zagranicznych Pentagon zaktualizował liczbę rannych amerykańskich żołnierzy zaangażowanych w konflikt z Iranem. Liczba poszkodowanych wzrosła o 37 osób, osiągając łącznie 861. Zmiana dotyczy 29 marynarzy oraz 8 żołnierzy Korpusu Marines. Brak szczegółowych informacji na temat skali urazów i lokalizacji wywołał kontrowersje dotyczące transparentności działań wojskowych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 18 stopni. W Poznaniu odnotowano 19 stopni, natomiast w Gorzowie mamy 20 stopni. Stolica powitała deszczem przy 16 stopniach Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują 19 stopni. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie temperatura sięga 22 stopni. W Suwałkach panuje chłodniejsza aura z intensywnymi opadami przy 15 stopniach. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1023 hektopaskale.

Minęła 18, mamy sobotę, odpoczywamy, naładujemy akumulatory przed kolejnym, no pewnie intensywnym tygodniem. Niech w tym ładowaniu pomoże nasza muzyka, Moje Radio 24.

O 23 robi się ciszej, ale intensywniej. Pościelowe aż do pierwszej w nocy. Idealne na nocny vibe.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Słuchasz
0: Moje Radio 24. Remember the Sunday, all right?

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back.
1: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku od węzła Rusocin do węzła Swarożyn, prace remontowe w kierunku Gdańska powodują przełożenie ruchu na przeciwległą jezdnię w układzie 2+1. Na węźle Stanisławie zamknięta jest łącznica zjazdowa z kierunku Łodzi na Czew. Na drodze ekspresowej S19, na odcinku między węzłami Rzeszów Zachód i Świlcza, trwają remonty mostów. Wyłączona jest prawa jezdnia, a prędkość ruchu ograniczono do 60 km na godzinę. Na drodze krajowej 12N, na obwodnicy Łęknic, ze względu na kontrole graniczne oraz zwężenie jezdni, obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
2: Nowe granie. W moje radio 24.
3: A komu to potrzebne?
4: Komu to potrzebne?
3: Właśnie. A dlaczego?
4: Dlaczego?
2: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
3: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Czasem rozmowa z kimś dużo daje, a czasem wystarczy dobrze dobrana muzyka. I jedno, i drugie zdecydowanie ma sens. No i właśnie dlatego w moje Radio 24 znajdziesz i jedno,

Pytanie dnia, co na obiad? Najbardziej stresujące pytanie w polskim domu. Jeśli macie patent na obiad w 15 minut, który nie jest parówkami albo makaronem z ketchupem, to gratuluję sukcesu życiowego. Ja dziś stawiam na improwizację z tego, co tam znajdę w lodówce, jak skończę program. Trzymajcie kciuki. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W miejscowości Kościerzyna doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód przygniótł 3-letnie dziecko w garażu. Rodzina podjęła próbę reanimacji dziecka wyciągniętego spod pojazdu, jednak mimo starań nie udało się uratować życia małoletniego. Prokuratura prowadzi obecnie czynności mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia. W wiadomościach zagranicznych Pentagon zaktualizował liczbę rannych amerykańskich żołnierzy zaangażowanych w konflikt z Iranem. Liczba poszkodowanych wzrosła o 37 osób, osiągając łącznie 861. Zmiana dotyczy 29 marynarzy oraz 8 żołnierzy Korpusu Marines. Brak szczegółowych informacji na temat skali urazów i lokalizacji wywołał kontrowersje dotyczące transparentności działań wojskowych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z opadami deszczu. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, termometry wskazują 17 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi od 16 do 19 stopni. Południowa część kraju, w tym Kraków i Rzeszów, może liczyć się z temperaturami około 18 i 19 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano na zachodzie we Wrocławiu i Gorzowie, gdzie termometry pokazują 20 i 21 stopni. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, jest chłodniej, temperatura wynosi 15 stopni przy intensywniejszych opadach. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1023 hektopaskale.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła św. Jakuba Apostoła. Ta barokowa

0: największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej, wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest staw górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno Pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy granice Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To 3 zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. 4 linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagorzczonem na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki. Niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sytuacja humanitarna w ukraińskim mieście Oleski staje się krytyczna. Mieszkańcy walczą o przetrwanie, borykając się z brakiem dostępu do wody, leków i pomocy medycznej. Szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oficjalnie oskarżył Rosję o wywołanie kryzysu humanitarnego i wezwał międzynarodową społeczność do udzielenia natychmiastowego wsparcia oraz przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców. W samym mieście załamał się tradycyjny system handlu, co zmusiło ludność do wymiany towarów w obliczu utraty wartości pieniędzy przez walutę. Procesy ewakuacyjne z tego obszaru są obecnie utrudnione przez liczne miny oraz aktywność dronów. W kraju trwa gorąca dyskusja na temat przygotowania wojskowego i mobilizacji rezerwistów. Sławomir Mentzen skrytykował propozycję Przemysława Czarnka dotyczącą wprowadzenia 16-dniowych obowiązkowych szkoleń wojskowych, twierdząc, że nie zapewnią one odpowiedniego wyszkolenia dla rezerwistów. Minister Obrony Narodowej odpowiedział na te zarzuty, wskazując, że szkolenie wojsk obrony terytorialnej również trwa 16 dni i przytoczył argumenty dotyczące ograniczeń infrastrukturalnych, uniemożliwiających przeprowadzenie dłuższych ćwiczeń. Z kolei Jarosław Kaczyński podczas kongresu Armia w Stalowej Woli podkreślił konieczność zwiększenia liczby rezerwistów oraz postulował o zmianę postaw społecznych wobec służby wojskowej. To były najważniejsze informacje.

Jasna informacja o pogodzie przygotowana przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach od 14 do 20 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie termometry wskazują odpowiednio 16 i 17 stopni. W centralnej części kraju Panin. W Warszawie i Poznaniu temperatura wynosi od 15 do 18 stopni. Południe powitało temperaturami od 16 do 20 stopni we Wrocławiu i Krakowie. W większości regionów występuje lekki deszcz przy słabym wietrze. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie opady są intensywne przy umiarkowanym wietrze. Średnie ciśnienie wynosi 1024 hektopaskali.

0: ciągnie do ciebie. Mazowsze od dawna w dwie minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin równiny radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny zatopiony w zieleni przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do Wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje 3. rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki, układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odrzywuł ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz. Idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odrzywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odrzywuł w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odrzywuł z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odrzywuł to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: historia jednej piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko mnie kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko mnie kochaj w wykonaniu Goja.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic. Zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: mówi Himmel Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, IARL dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

kocha i za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył

Z włosów na plecach, wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek twojego stylu Elfoga. A ty się spotykasz z tą bój się Boga Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady.

łatwo mnie nie zraniono. Mówisz, kocham inną i odejdę za nią. Choć oczy mam suche, a usta gorące. Wiem, bajka skończona.

słyszał, jak serce moje śpiewa. Na horyzoncie wschodziło słońce, a ty mówiłeś,

0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.

0: Twój głos.
1: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
0: To jest
3: rok.
1: Rok, godzina.
0: Moje Radio 24.

0: Powiadał nie na temat, to znaczy, że nie dosłyszał.
1: A nie przejmuj się, ważne, żebyśmy my słyszeli.
0: Dobra, teraz już się nie uda.
2: Mam

Dobranec. Dobranec.

0: давление. Давление. Давление.
1: Давление.
0: Давление.
1: Ага.

0: palcem czy bez, jej się dzisiaj
1: przyśnie. Dobra, teraz już się nie uda.

0: To jest
1: rok.
2: Rok, godzina.
0: Moje Radio 24.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: To jest Moje Radio 24.
3: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
0: Słuchasz?
1: Moje Radio 24.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest Moje Radio 24.
4: To jest Moje Radio 24.
2: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: To jest
1: rok.
0: Rok, godzina. Moje Radio 24. Słuchasz? Moje Radio 24.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: To jest Moje Radio 24. To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.